0: Veronika Smolic była w otorej mi raj, a Blanka Funcena w otoreje nam dżęsniše wusowanie tym, zada nam krótku tematisku przelatku. Dobaranie, Blanka.
1: Hej, dobaranie wam wszem tam wonka też. Hej, my szak sme wozrzeć temowego tydzenia, a we tutym winujemy so remeswu, a to przedstajmy wam dżęsa, młodeho elektrikaria Wałrenca Handryka. Nimo toho winujemy so znowa Korniczanam a ich kubwaniu w naszym serialu Narodne Mienczyny, a nimo toho zmijemy za niekotre mienczyny zaso nieszto, w czymś możemy so wukmanić też naszą maczarszczynu nastupa w riecznym kuczyku. To a jeszcze wiac, częca biurania.
0: A wie so przypodla dosć serbskie, najlepsze serbskie hudźby, kotre spiewy, hać doszeszcz i słyszymy wam na dom szeradziu.

Naszcze, dejšižo rybach pobyli čera na przykład na tutom krasnym dniu. 25 stopniu je žive slibro čera išče raz docpivo. Dženca, dže nimale zaso tak wysoko, hač na 24 stopniu one dženca stupa. Doponja, dže přečelne, słońce so pokaza, poponju pak potom w ocenik akcjoch mieli z dejšči komičić. Byl k našestje.

Dennis Wenzel so prasza, dze se ty szwahaj, dze chcecie wyhić. Znano so podać dżęca do Wojorec, tam we Wóżyskim Centoru werci so wczerawszeho, tojszto wokoło wukubwanio a połowanskich perspektivo. Dżęca du karierowe wiki, kotry szrikaja waj, do druhego koła. Niedzie 40 wustajerio ze szelakich branżo tam namiestne je a informuje o swobodnych wukubwanskich miestnach, dżobach pożytkowne, kajż tež dalekubwanskich poskitkach. A wiki tež troszku przez dżiwowe miestne ladaja, dże nimo toho mianujce o to, kotre możnosć czy wojrece k żywieniu a za swojski przychod pożytkow nie skicza. Štujš po takim runie o zmienie rozmysluje, abo štujš chce prostsze raz ladać, što našim regionie połowansce šo tak dże, może tam dżęca hišče nimo poladać. Šešć menšinu, to na pušestčiche.

0: je na pošesćich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Mezynarodna syć dziwadło polifonii jest o deletny prynik rocz po swoim założeniu we norwegskiej zetkała. Mez w obczelnikami by też zastuperka niemsko-serbsko-ludowa dziwadła Julia Klingnerec. Cyrkonie 20 kulturniku z doromady 10 krajów wuradziła się w zajmach dziwadła, które są za indigeny, regionalne a mniejszynu rzeczy zasadzuje. Za to chce so międzynarodny związek między drugim w spisowanskiej sredki EU pracować. Syć polifonii był w februarze budyśnie założona. Zamiar syczy jest pomocą zromadnych dziwadłów projektu kulturnu a rieczną mnohotność Europy sylnić. Na čerošim posedženju župe Andrij Zela Vojerece vitachu Žiljet Aulišo ze Žiđino, kotraš je ze spočatka mjeseca nova regionalna rečnica župe. Nimo toho vuhodnočišu přitomni nedavnu kubvansku jizbu, kotraš veđeše jih do Vesno muzeja Jančajcach a do srpske švorče Kočebusu. Kajš županka Gabriela Linakua dále informuje zmeja oktobre na zemski koncert Čisku a novembre svojbne popodnjo v Ojerecach. Na přemyslovej přestrini Krynheleca Hamorskej gmenje zarjaduje v přichodnych dňach tvarnišćo za novu fabriku Carbon Lab Factory. Kajš zdjeli sakski imobiliowy a tvarski management započnuju kunc mjeseca tvarić. Nastać maja ci ze sobu zjazane industrijowe hale a w obwuk za labore a biroje. Wenn ich maja nasledne Nitsches Carbona a twarske dzielina stać. Zdobom chce Techniska Uniwersita Kamienica, tam jest drugim na nowych karbonowych tkaninach sledzić. Projekt płaci 40 milionów euro. Pieniądze przyjdą z inwestycyjskiego zakonia za wulowe kończyny. Vetroska ležunosć, na kotrež steješe za švih leče sadkach šamotunja, reka netko vetroska přemyslova přestrin. To je gmenska rada Bošice čera v obsamknula. Z dobom zabiraše so vona z milinu a vodvodu do koho vokovo nedešo zavoda. Dotal běše ve vse nešto škuli ze šamotunju zjazane, netko drbi firma Poik z Kelna, krotkodobne šitke z Viski Dželič. Kajž bo čera znate, nove mičel areal hižo přetvarja. Von pak neša dotalne zavod dale vesč, ale pvoninu vjacore menšinam předozačam vodeče vjacorem menšim předozačam přeostajč. To běchu naše pojeszcze, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a w běhu rania tež na naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca spočatne svunčno, popši poudnju smeme potom ličit s deščikom, žive slebro zalize dženca na maksimalne 24 stopnju, juce potom kodnišo z maksimalne 19 stopnjemi.
0: Jeden wopkadny pokiju mam B790, jem je z Niedzichowom a Brytnią Michałkami, niezboża dla Zaurena. To pak je też jeniczki pokiju, hewak, szo swobodne też błyskacze przy puczach, żane nieste, ja tu iż dobry jest byłam.
1: Serbski rozwóz.
0: Cztery mięczyny ponapo, sześćczych, dalej dżetu z Iszwanom Kobielu. Serbski rozwóz przyjemam dobry start do sredy.

Zajš w tydzień jest so Champions League w Kopańcu muži zahiła. Šie niemske mustwa nimo RB Lipsk su tež wuspěšnje startovali a prinjuru dobili. A po Champions League zajš w tydzień startuje Jensa tež Europa League do svoje nowe sezony. Za Niemsku nastupi Jensa Bayer Leverkusen direktnie na prinnym večoru. Večer 9. witaja doma slovenski klub Celje. Jutze potom tež Hoffenheim-Reihe, a to na kupje Kreta w Grekskej pola Ofi. Cokonja je zaso 6-30 mustwo podla, po takim tež kajž w Champions League a runje w tutym samsnym modusu, raje kujžde mustwo 8 ro przeciwo rozdzielnym przeciwnikam, predahaćcie potom smio kaukowo. Po takim štujš nie je po Champions League zajč w tydzień, išče dosć europskie kopańce mio, dżęca dże direktnie dale. Dalsze pokiwy z naszej bliższej okoliny mam na dom za cimieńczyny za was.

našich nowosćach w obrazach. Tutón tydźeń wienujemy so mjez druhim sledowacym tema. Naši reporterojo a reporterki pobychu z kameru na prapremierje oratoria Wulkotna woda. Dale mamy za was w obrazy lietušeho dnia motorenho pomnika sprzyjotowane. Nimo serbsko domu šak je tež naše budeske studio MDR njedželu svoje durje w opetowariam woterivo. A poladnjemy do Kamjenca, gdzie štwarja a wujewaja wotnětka autonomne cepeliny při tamnišim letanišću. To a hišće viac namakače na našej internetnej stronje w našej app MDR Serbia to runja. To iż do dalszych poskytków, kajż dziećace wusowania, serbsku hućbu a podcasty niedzielnych wusowaniu narędzecie też audio TCAAD Sounds. A toż o dziakwanu rozwozujemy popfatki bez wabienia a dalszych udoków. Super, abo krótko po cybilku na szczęście.

0: Nabožne słowo. Magenta Lydia Zopina z Kamenie.
1: Dobranje, lubipši posłuchario. Jako chrześcijanie wierimy, że woprawdzita spokojność w materialnym nie leży, ale w naszym poczału k Bohu. Husto kilamy k domu, przeco wiacy chcyć, tola Jezus nas wuczy, że mamy dżakoni być. Gdy so na to dopominamy, żeś mamy, a Bożu lubość przypoznajemy, możemy spokojniejsi być. Spokojność woznamienia też Bożu wolu przyuzać, a dowieru do Bożego wiedzenia mieć. Je ważne wszednie dżakoność pokazać, a se małe wiesela żywienia ważyć a zdziarzeć. Tak namakamy wiacy mira a radosze w naszym wszednym dniu. Poladajmy tuż wiedomie na to, żeś je dobre, a dajmy sobie od Bożej lubości napilnić. Przyjął wam żonowany dzień pełny spokojności.
2: Dobra i Lydia Zopina z Kamenie je dżęsniejszym nabożnym słowie, nadałku, a za mój to szczerze rad was kieje wasady. A nie tylko je 4 mięczyny do 6.

Hej, wabi was tež nowy kick. Znano wam serbska hudźba jun spoščić za może, a nie mamy serbskim rozwosu za dosć a nadosć. Helena Brezan Heduszczyna z Romanie ze skupinu kontakt nam na przykład za hudźi. Tole je Paul Hiebel, mio titul Rika. A skupina Total spiewa Przepozdzenie. Znaczy Przepozdzenie, bo nic to nie możu posudziłać na każdy pat. Pokaza czasnik tu w studiu 7 minut po 6. Nie tylko przepadam słowo brytyjskiej legendzie Elton Johnny.

0: Rjemjesło dźensa a jutce. Serbskim rozhłosu.
1: Elektrikarja. Spoznaješ zwjetša na wysku, kotrež debi służbne auta a mjenofirmy. To však je typiske znamje za Milinu. Tež firma Šustorec elektrotechnika Nebelčice v Kamjencu ma taki wysk na svojich autach namolowane a k tomu tež serbske napismo Sylny Team. Wo tym, kak sylnie wjacač 70 sobu dživačerov romadži dživa, jesa Lydia Mačiova njedawno na wopyče Kamjencu přesvědčiła.
2: Na wrotach Šustorec elektrotechnickeje firmy wisa dwuryčne logo. W biuroach witam je wujki dźel serbsce. Wałrenc Handryk je hižo cinače leto sobudživačer zawoda z wjacač 70 přistajenymi. Tu trzeba žiłku za matematiku a fyziku, ale też čelne kmanosće.
3: Te elektrotechniske powołano skierę w oboje zjaza. Jeszcze nieke dobi wonka kable čołać, albo puče utwarić, haj tam są usto dość ciężkie trasy, kotrzeż dobi jen zbierać, albo te kable na sebi jara ciężkie, a za to, kotrzeż plany pisa, z mozami dojś porane čołać.
2: Wulki Jill elektrotechnikario firmy dživa na montaži.
3: Firma so skierę specjalizowała na wulke logistyczne hale. Musimo te hižo pak tvarili bydlena, wulke bydlenske komplekse w Berlinu a Lipsku. Poprom pod cały niemskie popuču. To jo skierę zredka, so ma mamo takie wulke tvarnišče tu w Wukolče.
2: Najbliższe tvarnišče je pola Berlina. 20 ludzi niekak na tvarnišćach je, tu chwilu wszystko mużojo. Ale jedna żona, która bezpoczatnie też rady sobą popuczu, je dżoka jedna czela Andrija Šustera. Energisce pokaza mi mać pet życi wulke plany, kotro sudżęca je wobłuk. Ale na Šustrec klauszła.
4: Dziś ja nie jestem za dzieci, ma sa wonka, bobe kul. Aj, jestem was sobą jewa, smo ponad rewizjonów na miste czynali. No, ladali, hać one to prawe instalowali, kaj smo to planowali. Hacze tykaczki, hacze lampusu, hacze typ trichy, hacze możne szo durychli, fatajlare wodczyny, ladali. Hač to šo tak triši, a po smo zdomeli. Šo hore zali, a ponci mi v biruje šo do kompjutra nucdova. Ale ta žena to rade kontroluje, no.
2: Loni su mili cioch leca dvaj vučomnikaj. S tym su jara spokojom. Cija po leta traje vukubvanje. Elektrotehnika dživa v modernih vobukach. Tež regenerativna energija a digitalizacija raje te rolu. Prej Handrik.
3: Na to přibira. Su boli najprej na te fotovoltaikove připrave. A nik kajšte beža, oni buchu radite auto te s tem nabivali, den du menujce ti lač, so ta wallbox te z te PV porene romanči dživa, so dušence, so jo prevle miline, so so jeno štuta energija nabije, do auta so do te mesobu porene komunikuje.
2: Tež zatvor tak menovanih smart living připravo, tak reca digitalni dom, kotrež zvučenosti v obydlerja znaje, přibira.
3: Jem še svoj kalendar, sadži na en server, tam so te termine vučite, tak prejene, a pon te tipe na napríklad so potem regulije v keži.
2: Tež digitalizacija v remesle dale a bole přibira. Tak so nitko přizivenja za energiju v poskyčovarju bez problema online a s tym te spěšnišo odbyte. A na tym však maja všice zajím.
1: Lydia Mačiova je pobyva v Šustorec elektrotechnické firmě v Kamjencu. Našim témovom tydženju zabira nás Rjemjesło. A Vaurenc Handryk, študovaný elektrotechnikar, je nám dolad do moderného povania dał.
0: Rjemjesło dženca a jutce. Serbskim rozhlasu.

0: Haj čeraz, my jo pola nas budyšinje po našim rańčym wusowanju wopyt mieli šulerjo z Worklec tu pobychu na swoim pučowanskim dniu. Suso przed mikrofonom pospytać smieli, a z toho je samo za was, našich připosłuchario, mały miniprogram nastał. Tala, słuchajcie sami.
1: Dobre ranje, witam was do studia Serbskiego Radia.
2: Musimy radu na 6, 2 a spyłamo za was nieke wosytun żemą.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Što da maš činić?
2: Tunle tekst jole odpisać.
1: To je kitro wiele.
2: Haj, to sem k nini Hajnkovej tež rjek. Před letami by ona tajki tekst za nas kopirowała.
1: A netko to rac nečini?
2: Nie, ona lutuje s tym kopije.
1: Ona lutuje kopije?
0: Dobre ranje, Wamaj.
1: Witaj, Lexio.
2: Haj, witaj.
0: Kopirowanie je dźensa waju tema?
1: Haj, ja sewa nie wiedzach, zo mnie z wuczarami nichtu na to lada, kelko kopiju so się nie czyni.
2: Knini Hańkuła husto o tym ryci, zo jej szef prawidłone kontroluje, kelko wopinu wona kopiruje.
1: A jak to kontroluje? Z tej bula kopiruaka?
2: Nie. Kopiruak ma liczak za kopie zatwarene. A kóźdy wuczor ma kód, z gotrym so przyzywi predać kopiruje.
0: To pak je ci ona wiele o kopirowaniu we szuli powiedała. A bo tady jo?
2: Ja sem dobry przyposłucha a radziciel. Juto em zabiera.
1: A dohodla, da wona was wodpisać?
2: Haj, w nadzi, zo neszto szkuli wopieno z tym zalutuje. Wona myni, zas mi, że cywy sztom w tutym szulskim lecze przetrwali.
0: A nietko sołej praszataj, hacz może to być?
1: Haj, kelko kopirowanskich wopienu produkuje normalnie włoszczeny sztom.
2: Jara dobre prašenje.
0: Jara dere, haj. To odwisuje na przykład od wulkosće a drużiny sztoma.
1: Powiedaj, Lexio.
0: Jedne wopieno normalne je kopirowanskie papiery waży niekak 5 gramów. Zoby so kilogram papiery zotowił, treba ja industrii niedzie 2 kilogramaj drewa.
1: Potajkim dwójce tego.
0: Haj. Z przeryznego sztoma, kiż je niekak 20 do 25 metrów wysoki, chodzi so niedzie 10 tysac aż 4 łopieno zotowić. Mniejszy sztom dodała mniej, większy sztom wiace.
1: A je znate, kotre drużyny so w sobie husto używają?
0: Drewo szmryków, kojnów albo brezów so najczęściej so używa.
2: Nietk wostane prasienie, kelko wopienu knini Hańkuła na miesac kopiruje. Nimo nas ma wona szak też jeszcze drugie rialne wuczować.
0: Prajmy jonu 500 kopijów na miesac.
1: To by chubili 500 wopienu króć 12 miesacu 6000 na lito.
2: To je kusk jac hać pół normalnego sztoma.
0: Tak je.
2: Tak leknini Hańko hiszczy lipy zrozumił, czy dla kopie lutuje. Nic jen szefa dla, ale to sztomu dla, kiso za telko papiery przetrwaja.
3: To bieszę po takim

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Blanka Funcyna.
1: Mezynarodna sycz dziwadło polifonii jest o tyle dny prynik rocz po swoim założeniu norwegskiej zetkawa. Mez wobdzielnikami by też zastuperka niemsko-serbsko-ludowa dziwadła Julia Klingnerec. Cokony 20 kulturniku z doromady 10 kraju wuradzowaś w zajmach dziwadła, kotry są za indigene, regionalne a mięczynu rzeczy zasadzuje. Za to chce są mezynarodny związk mez drugim w ospiechowanskie Rytki EU pracować. Sycz polifonii był we februari budyśnie założona. Zamiar jest z pomocą zromadnych dziwadłowych projektów kulturną a rzeczną nachodność Europy silnić. Na czerwoszym posiedzeniu żupy Andrzejela Wojarecy witachu Żyliet Aulichu ze Żidzino, kotraż je ze spoczatka miesaca nowa regionalna rzecznica żupy. Mimo toho wuhodnoćichu przytomni niedawno kubansku jezbu, kotraż wiedzie się ich do Wiesnego Muzea Janczajcach, a do serbskiej sztwórcze Kotczebusu. Kajž županka Gabriela Linakova dále informuje, zmeja v oktobre nazemský koncert Čisku a novembre svojbne popodňo v Ojerecach. Na přemyslovej přestrini Krynheleca Hamorskej gmeny zariaduje v přichodných dňach tvarnišćo za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kež zdzieli Sakske imobiliowe a tvarske management započnujú kunc mesaca tvarić. Nastać maja ci ze sobou zviazane industriowe hale a wobłok za labory a biroje. Wenn ich maja nasledne nitsche z karbona a twarske dżele nastać. Z dobom chce Techniska Uniwersita Kamienica tam mez drugim na nowych karbonowych tkaninach sledzić. Projekt płaci 40 milionów euro, byne ze przyndu z inwestycyjskiego zakonia za wulowe kunczyny. Wietrowska leżoność, na kotrej steje się zaś w leczesatkach Szamotonia, ryka wotnetka Wietrowska przemysłowa przestrzeń. To jak Gmińska Rada Boszicy czera w obsamknęła. Z dobom zabiera się sobą na zmilinu, a w odwodu dokoła wokoło niedyszo załoda. Dotal by się wełsy niż to szkoli ze Szamotoniu zjazane, nietko dyrbi firma Poik z Kelna, krótkodobne szitkę z Wiski Dzielicz. Kajż bu czera znaty, nowy miejczel areal hiżo przetwarja. On pak niecha dotalny załot dalej wieść, ale pwoninu wiacorym mniejszym przedozaczam przełostajcz. Miesto Wojerecy wobdźeli so prynik rocz ze swójskej akcju na europskim tydźeniu mobility. Wot dżęsniszeho moža kolesowario jen tydźeń duo swoje kolesa darmotnie we kolesowych boksach przy dworniszczu, w łużyjskim namieście a przy tohoszczu wodstajicz. Tam są przed wiedrom a padustwom szkitane. Z dobom hoža so tam zdziela też baterie i kolesu nabiłacz. Europski tydzień mobility wotmiła so hižo wot leta 2002. Z tutym chce Europska Komisja Komuny motivować klimie przykilene rozrysania za wopkat testować. A to bych u nasze pojeszcze, kotre namakacze też na naszych stronach internetze, a w naszej app MDA Serbia.
0: Wiedro.
1: A dżęca wulada mydre spoczatnie słońco. Wot przypodnia albo krótko po przypodniu zmiemy potom liczyć ze zdeścikom, żywe slibro zalizy dżęsa na maksymalne 24 stopniu, jutce na 19 stopniu.
2: Naše končiny je dalešo svobodne nimo B7 a 90, staje je mjez Nedžišovom a Britnju Michalkami dale zaurina, tam je so njezbožo stavo. Ewa, kaj špraje našo svobodne žane vyskače, jeli pak so to zmeni a v bioranja nešto vuladače, přizuče so rade polanaju, pak telefonisce, abo napisajče na moj povjesć přes četu funkciju v app MDR Serbia. Blanka a ja přejemoj vam dobu jezbu.
0: Serbski rozvoz.
2: A dobre ranje, tež, když spieva Helena Brezan-Hedušcina ze skupinu Kontakt. Nietko, dobu noc, peč, pana posedmich.

0: Policja zdźěli.
1: Na zwjazkowej drodze B790 je čera večer k smertnemu njezbožu dojšło. Mjez Nedźechowom a Brytni Michałkach prasny štěp po informacjach policie. Osobowe a nakładne auto frontalnie doso. 77-letny šofer osobowego auta przysadzi przy tym swoje żywienie. Je na postoletny polski šofer nakładne auta so lochce zrani. Čeho dla je k zrażce dojšło nie je jeszcze jasne nastata wiecna škoda w učinia 80 000 euro. Droha mjez Nedźechowom a Brytni Michałkach je přece jeszcze kompletne zaurina. Pundželu večer lepi policija nimskih bazlicah alkoholizovanoho šoföra Kreislera. Pola 60-letno namirichu nimale 0,6 promilu alkohola, dali ječ muž nesmedžeše, zato zmienitko s konsekvencami ličić. Na minjenem koncu tydźenja su neznačive Bjerwałdźe dieselowy tank ze 500 litrami čiriwa pokradnili, a k tomu tež jeszcze nedom wotpowědnu klumpu. Wecna škoda w učini 5 000 euro, kriminalna policja su netko z tym zabiera. Runje tak ze sledowacym padom, přetož na Łužickim namjesće Wojerecach poradzi so paducham noce na Pundželu, po tamniši mješćanskim svedženju 300 metru koporuo kabla pokradneć hodnota tutoho 10 000 euro.
2: Tak, daleko po takim zdzielinki policie, nietko słyszymy Teres Lindorec, a potom mam pokiwy za was. Krótko po cybilku na sedomie.

Susanne Klimsche z Kodži sama po drohach. Ano haj, to je tučasnje sano tež lepša varianta, znamenča, dež předaloko nje trabeš. Šako tankovač je tu kvilu tak drohe, kaj žišče ženje, a netko připovedža zvjazkove knježarstvo pak voloženja. Kancler Friedrich Merz rekne čera Berlinje, za je za mnohih ľudži, koci su šedne na auto tež pokazani, mjestem ranica počežovanja do cpeta. Tohodla dobja voso jednač. Kak dokładnie ma tele wolożenie wupadać, to je jeszcze wotorjene. Związkowe knieżostwo a kraje tu kwilu o możnych naprawach wuradżuja, namiet pak ma po mercu iżo jara boze wujnć, to ta jeszcze nie je. Pozadk su przedewszym silnie zwyszone płacizny wolija, wojny Iranie a nowych napiatostczoków wokoło ważnych transportowych puczów na bliskim wukodzie, wodajcze, dla Super E10 leżeše naposled po całym zwiastku, na przykład pola niedzie 2,9,20 € na litro, diesel pola niedzie 2,41 €. Kotre wolożenie na końcu przyjdzie, acz na przykład w dałkach, przyrażka albo w formie drugich instrumentów je po takim jeszcze wotorjene. Nietko pak dżetu dale ze skupinu Hertz a Purple Disco Machine.

0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: Dźensa z doktor Anju Pohonczowej.
2: To pak je woprawdźe jena cumutonka. Hej, lubi przyposłuchajo, daj kule sadu tre hustišo słyšimy. Mě s kolegami jsme nedawno o tym przemyslowali, jak bychme tajku mysličku ze serbskimi słowami wuprajić mohli. Słowniku namakamy sčěvace ekvivalenty. Luzistwo, luziske žádanje, přicpěče abo provokacija. Po digitalnym korpusu hornosabšiny so dre najhustišo wužiwatej přicpěče a přicpěvanje. Zda so, so ste tole najpožitkovniši odpovědnikaj, například. Rädzenie instrumenta wie trebne, przedeś na nim rać, by hižo przyspieće. Abo w biurowie je to za nekurjaka przyspiewanie, gdyż dobi weselo kurjaka znieść. Gdyż pak chcemy silniejszo wuzbynić, so zaczuwamy nikakie żadanie jako nevopronjene abo nepřystojne, potom bychmy skery ryczyli vo luzyskim żadaniu, respektivnie, so je tajke żadanie luzystwo. W dalszym stopnowaniu, gdyż nas niekakie w obscynoście jara w obciężuja, bychmy drewo prowokacji ryczyli. Na przykład, tele stajne twarniszcza na drodze, a sem zjazane w okopuczy, su za mnoj szoferu czysta prowokacja. Što człowiek zaczuwa jako przyspiecze albo przyspiewanie, jako luzystwo albo prowokacju, jedre na końcu wotwisny od konkretnych w obscynoszczu a w osobinskiego zaczuwania.

Na połowanske wiki do Łužiskeho centra we Wojerecach móžeće so dźensa podać, kaž se mu nie braju, ale tež do Budyšina. Tu wotmije so dźensa po podniu cioch za so kafej w cioch, a to w Serbskim muzeju. Referent je dr. Robert Lorenz, wědomostny sobudźowaćo Serbskeho instituta. Dźensa pundźe wo protyku Moja Łužica, kotraž wukadźa hižo z leta 1902 posta, jestem jeden z najtleje eksistowacych a najwoblubowaniższych formatu ludowego nakładnictwa domowina koficjoch dźensa Serbskim muzeum. Dale przeproszuję wokleczanskie dekanatne dusze pastorstwo za dzieci wszystkich szulorów od 1. do 6. letnika ze serbskich wosadów na zromany dzień pod hasłem Stark macht tak. Tam tematizuję na dzieciace właśnie szedne sytuacje dzieci, tak zobychu one siebie wiadomie spłucili. Zariadowania ze stajnie samsnym obsahom za dzieci budzie na strzelowacach terminach prynie sobotu 10. oktobra w Niedelczycach, potem dalsze w utoru 13. oktobra w Ralbicach, a poslene w sredu 14. oktobra w Radworiu, stajnie od rana cybelki na 9 do popodnia cioch. Przyzewicz możecie swoje dzieci jeszcze hać do tutaj piatka. Nietko na zemie odmywają so tu a tam nazemskie wiki, tak na przykład też we Wazu. Za początek będzie piat wieczor z kinowym wieczorom, najpierw za dzieci, potem za dorosłych. Nazemskie wiki zapoczną so potem sobotu do ponia 10, a niedzielu o 10 odmywa so tam tež dječatce svedžen. A Budeskej mieščanskej bibliotece poskyčeja so k prvním nazemským čaporomikam všelake zajmové věce. Tun vodmiva, abo te nazemské čaporové viki vodmivaja so piatk vod 10. do večera 6.

0: Rjemjesło dźensa a jutře w Serbskim rozhłosu.
1: Elektrikarja spoznaješ zwjetša na bysku, kotrež debi słužbne auta, abo tež mjeno firmy, to šak je typiske znamjo za milinu. Tež firma Šusterec elektrotechnika Njebelčice v Kamjencu ma tajki bysk na svojich autach namolowany. A k tomu tež serbske napismo Sylny Team. Wo tym, jak sylnie wjacać 70 sobu dziewaczerio romadzie dzieła, jest o Lidia Maciuła niedawno na wopycie Kamjencu przeswyciła.
2: Na wrotach Šusterec elektrotechniskeje firmy wisa dwuryčne logo. W biuroach wita mnie wujki dźěl serbsce. Vaurenc Handrik je hižo cínače leto sobudźěłaćer zawoda z wjacač 70 přistajenymi. Tu treba žiwku za matematiku a fyziku, ale tež čelne kmanosće.
3: Te elektrotechniske powano skiere woboje zjaza. Še nekaj dobi vonka kable čovač, abo puče utvarič, haj, tam so usto došt češke trase, kotrež dobijen zbirač, abo te kable na sebi jara češke, a zato, kotrež plane pisa, z mozami dojš porane čovač.
2: Vulki džel elektrotehnikarju firme džela na montaži.
3: Firma so skrý specializovala na vulke logistické hale. Musíme ty hižo pak tvarili bydlena. Wulke bydlenske komplekse w Berlinu a Lipsku. Poprom pod cywy niemskie popuczu. To jo skiery zrytka, co ma mamo takie wulke twarniszczo tu w Wukodzie.
2: Najbliższe twarniszczo je pola Berlina. 20 ludzi niekak na twarniszczach je, tu chwilę wszystko mużojo. Ale jedna żona, która bezpoczatnie też rady sobą popuczu, je dżoka jedna czela Andrija Šustera. Energisce pokaza mi mać pet życi wulke plany, kotro su dżęca je wobłuk. Ale na Šustrec klauszła.
4: Dziś ja nie jestem za dzieci, miła sa wąka, bo by cool. Aj, jestem z sobą jewa, smo po rewizjonu na miejsce czynili. No, ladali, hać one to prawe instalowali, kaj smo to planowali. Hać tykaczki, hać lampu su, hać typ trichy, hać o możne szodurichli, fatajlare wacinie, ladali, hać to szotak trichy, hapo smo zdumieli. Szohore zali, hapo on cimia w biurue szoda komputera nutzdawa. Ale ta żona to rade kontroluje, no.
2: Loni su milicjoch leca dwaj wuczomnikaj, z tym su jara spokojom. Cija po leta traje wukubwanie. Elektrotechnika dživa w modernych wobukach. Tež regeneratívna energia a digitalizácia raje tej rolu. Praje Handrik.
3: Na to přibiera. Sú boli najprv na te fotovoltaikové připravy. A nek kajš te beža, oni buchu rade te auto te s tým nabívali, den duj menujce ty lanč, zo ta wallbox te z ty PV porene romanči dživa, zo dušence, zo jo převle miline, zo so jenoj štuta energia nabije do auta, zo do te mesobu porene komunikuje.
2: Tež zatvor tak menovanych smart living připravu, tak reca digitalny dom, kotrež zvučenosće vobydleria znaje, přibira.
3: Jem přes svoj kalendor, sadži na jen server, tam so te termine vůčíte, tak prajene, a pon te typy no například so potem regulie v keži.
2: Tež digitalizácia v remesle dále a bole přibira. Tak so nitko přizivenia za energiju v poskyčovaru bez problema online a s tým ty spěšnýšo odbyte. A na tým však maja všice zájim.
1: Lidia Maciova je pobyva ve Šusterec elektrotechnické firmě Kamincu. Našim témovým týdženiu zabiera nás remeslo a Vaurenc Handrik, studovaný elektrotechnika, je nám dolad do moderného povania dal.
0: Remeslo dženca a juce. Serbskim rozhlasu.

0: Móžne słowo.
1: Magenta Lydia Zopina z Kamenije.
2: Dobranje, lubipši posłuchario. Jako chrześcijanie wierimy, że woprawdzita spokojność w materialnym nie leży, ale w naszym poczału k Bohu. Husto kilamy k domu, przeco wiacy chcyć. Tola Jezus nas wuczy, że mamy dżakoni być. Gdy so na to dopominamy, żeś mamy, a Bożu lubosz przypoznajemy, możemy spokojniejsi być. Spokojność woznamienia też Bożu wolu przyuzać, a dowieru do Bożego wiedzenia mieć. Je ważne, wszednie dżakoność pokazać, a se małe wiesela żywienia ważyć, a zdziarzeć. Tak namakamy wiacy mira, a radosze w naszym wszednym dniu. Poladajmy tuż wiedomie na to, što je dobre, a dajme so od Božje ljubošče napilnič. Přeju vam žonovane džen polne spokojnošče.
1: Čensniše nabožne soho sme slyšeli od ljudje Zopineje, Skamineje, nadavku a zamojitosti Radvorskeje vosade.

A kaj šnucno hauron, tak honja tež reporterojo serbskeho rozhłosa za was použice. Naši reporterojo a reporterki pobychu z kameru na prapremiere oratoria Hulkotna voda. Dale mamy za was našich nosčach we obrazach tež w obrazu letušeho dnia wotoreného pomnika spřijotowane nimo serbskeho domu, šako je tež budeske studio MDR njedźelu svoje durje w opetuariam wotoriło. A poladnjemy do Kamjenca, gdzie sztwaria a wujwaja wotnietka autonomne cepeliny przy tamniejszym letaniszczu. To a jeszcze wiac namakacie na naszej stronie internecie, w naszej app MDR Serbia to Runia. Tam też dużo dalszych poskitków za was mamy, kajż dzieciace wusowania, serbską uczbu a podcast niedzielniejszych wusowaniów, te nadjęcie audiotece AAD Sounds. To szor dziakowano rozwosowemu popwatki, bez wabienia a dalszych udałków.

0: Hi, my znajemy Coffee to go, Wobjet, albo Imbiss to go, a z cała też szir zeżywidła to go. Dżęca szak przeprosza tu miejsce na wuczomniskie miestno to go Blanka.
1: Hi, runie tak, pomoc przy pytaniu za odpowiednim połanskim wukupowaniu skicza dżęca w dżyłym zarydzie, w tamniejszym połanskim centrum, a to za młodostnych, za szulerio dżyła to litnika, a tu ci mieli się znano i że do to przemyslić, do kotrego zawoda bychu rada raz poladali, respektivne kotre połanie ich zajmuja. Poskyt k miery so kaž prajach na dževiatki z budyskov okresa organizuje so tole šitko od IHK, od okresného remeselnictva a od agentúry za dživo tu ve Budyšine. A štyri v obvuki môža tam modostný zeznač, industriu, remeslo, překupstvo a poslužbu połania kaž tež soci. Socjalne połania.
0: Abo alternatywnie podacie so do Wojorec, gdyż wotmy was so dżęca jeszcze drugi dzień połanskich wików waj. Tam są potem tej szice witani w Wóżyskim Centru do namakacze. Dziękuję Blanka za informacje. 8 godzin, 8 na czeje.

Lube dźěći, čeraz my jo pola nas Budyšinje po našim čerawšim rańčim wusowanju wopyt mieli. Šulerjo z Woklec tu pobychu na swoim pućowanskim dniu a suso przed mikrofonom pospytać smieli. Hej, a sto je sam.

0: Podla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Što da maš činić?
2: Tunle tekst jole odpisać.
1: To je kitro wiele.
2: Haj, to sem knini Hajnkowej tež rjek. Před lytami by ona tajki tekst za nas kopirowała.
1: A netko to rac nečini?
2: Nie, ona lutuje s tym kopije.
1: Ona lutuje kopije?
0: Dobre ranje, wamaj.
1: Witaj, Lexio.
2: Haj, witaj.
0: Kopirowanie je dźensa waju tema?
1: Haj, ja sewa nie wiedzach, zo mnie z wuczarami nichtu na to lada, kelko kopiju so się nie czyni.
2: Knini Hańkuła husto o tym ryci, zo jej szef prawidłone kontroluje, kelko wopinu wona kopiruje.
1: A jak to kontroluje? Z tej bodla kopiruaka?
2: Nie. Kopiruak ma liczak za kopię zatwarny. A każdy wuczor ma kod, z którym so przyzywi predacz kopiruje.
0: To pak je ci ona wiele o kopirowaniu we szuli powiedała. A bo tady jo?
2: Ja sem dobry przyposłucha a radziciel. Juto em zabiera.
1: A to hodla, da wona was wodpisać?
2: Haj, w nadzi, że neszto szkuli wopieno z tym zalutuje. Wona myni, zas mi, że cywy sztom w tutym szulskim lecze przetrwali.
0: A nietko sobie praszataj, acz może to być?
1: Haj, kelko kopirowanskich wopienu produkuje normalnie włoszczeny sztom.
2: Jara dobre praszenie.
0: Jara dere, haj.

Ja rěčach, dźensa rano hižo wo karjerowych wikach waj we Wojerecach, znanosće to słyšeli, na kóždy patě to słuchaka słyšała, a jeli sće so znano hižo merzali, zosće to zaspali, môžu vás mirować, wiki tam we Łužickim centoru, wotmivaja so hakle pjatk a sobotu za tydzień, po takim 25. a 26. septembra. Wutrobny džak za pokiju. Apropo pokiju. Jeden pokiju za dženzniššu srjedu za vás. Přiušim mam dženca Cioch, je zaso kofi v Cioch. V Sapskem muzeju tu budešinje. Referent je dr. Robert Lorenz, vědomostný sobodživačer Sapskeho instituta. Dženca ponže vo protiku Moja Vužica, kotraž ukáža hižo z leta 1902 posta a jestem jeden z najdleje existovacích a najobdobovanějších formátů ludového nakladnictva domovina. Koficioch Dženca Sapskem muzeju Budešinje. Wokleczanske dekanatne duszepastorstwo za dzieci przeproszuje szulowiów od 1. hać do 6. letnika ze sapskich wosadów na zromany dzień pod hesłom Stark macht tak. Tam tematizuje na jednore właśnie wszedne sytuacje dzieci, tak so bychu swoje siebie wiadomie skrócili. Zariadowania ze stajnie samsnym obsahom budu na strzelowacach terminach, prynie 18. sobotu 10. oktobra, dalsze potom 13. oktobra, prynie sobotu Nebelčicach, 13. oktobra Ralbicach, a w Radworiu potom sredu 14. oktobra, stajnie od rana Cibelki na dziewecz, hać do popołudniacjoch. Hać do piatka możecie swoje dziecko albo dzieci jeszcze przyzywić. A niecko na zemie, wszako są te 6. nazemskie wiki, jedne tajke budu we Vázu, 21 raz lica jižo, započeja piatk večer s kinovým večerom, najprede za dzieci, potom za dorosčenoch a popravne nazemské viki započnú sa potom sobotu do podňa 10. a nedželu je vo 10. tam na miestne potom dziečacy svedčen. Tak, daleko niekotre pokivy z tym je hižo 12 menšinov doživečich.

0: Móžne słowo.
1: Magenza Lydia Zopina z Kamineje.
2: Dobranje, lubi przyposłuchario. Jako chrześcijanie wierzymy, że woprawdzi ta spokojność w materialnym nie leży, ale w naszym poczału k Bohu. Husto kilamy k domu, przeco wiacy chcyć. Tola Jezus nas wuczy, że mamy dżakoni być. Gdy so na to dopominamy, żeś mamy, a Bożu lubość przypoznajemy, możemy spokojniejsi być. Spokojność woznamienia też Bożu wolu przyuzać a dowieru do Bożego wiedzenia mieć. Je ważne, wszednie dżakoność pokazać, a se małe wiesela żywienia ważyć a zdziarzeć. Tak namakamy wiacy mira a radosze w naszym wszednym dniu. Poladajmy tuż wiedomie na to, što je dobre, a dajme so od Božje ljubošče napilnič. Přeju vam žonovane džen polne spokojnošče.
1: Praji Lydia Zopina z Kamenije dženstvišim nabožnim slovje, narovku a za mojtosti radovske osade. Štori do dževečih je.

Witam Was na serbski aktualny magazin Žincajo Srjoda, ten 16. september, a przy mikrofonie Joza Was, Anja Kochoj-Czwarcowa. Witam Was uczomnie, a życzę Wam redny żyn.

Sara Jose zmakała rada za następności Serbowe krajnym sejmie w Pettstupimie, wo co mio tam by gwonym szło słyszysza żynca planas. FUN-kongres wetmio se wetwiczego aż do nieżele predny raz w fińskim gwonym mieście Helsinki. FUN to groni Federalistyczna Unia Europejskich Narodnych Mniejszynów, Serby budu pedla, a wet zastupnego przedsedaria domowiny zgonią żynca, co budu tam ważnego rozpojeć. Serbske rostlinowe mienia stoje plana z tego w fokusu, a pogledniemy jeszcze do nowego udarza naszego serbskiego tyżynika Nowy Casnik.

0: Zorajo Serska Rada we podstupimje gromadu stupiła, aż do wiacora su tam żywie dyskutirowali, szak jo jadna nuwost przybytnych kradu zabierała, a we togo budu su nintą ulicu aż, z mejo koliginu Stefani Krautzowec. Witaj, Stefani.
1: Witaj, Anja.
0: Stefani, ty su cora digitalnie pedla była na pesyżeniu Bramborskiej Rady za nastupności Serbo. Dniode paryt, jo ako przeci był dwójki, jo jadna tema dominirowała.
1: Jo, to jo było kublanie. Szak pokażo se, aż cepta je siuzi filuju. Teke we Serbach opytuju, u dalszny personal wabisza kwalificiruwasz. To się nowa Lipska derira jako bomba do tej zgromadziny. Tam na uniwersycie nie było lito zaštatować dalej kublański studium master dolnosepszczyny. To było za tu nazwę zase planowane, tak jako każde drugie lito. Każde semestr nie štatuju taki studium, toż było dogromady 4 lata bez nowego zachopka tego studiuma.
0: A co to zaprzałem jo, master dolnosepszczyny?
1: To je studium, kenč se usmerijo na ceptaju. Konkretnje venjo za ceptaju, kiterež južo uce na šuljach a maju vedpovedne propidojtikum za sobu. S takim mame nakencu nazgenitih ceptaju, kiterež dodatnje se kublaju za sepšinu ako fach. Predne ceptaje su v tom programje južo sobu cenili a mjastem uce.
0: Mame lidsbe, viele zajmco, viele interesento jo petref jo nechvet togo. Rozsużenia.
1: Aż do nęta nie o to jasne. Smysę jako redakcja przeszali w Lipsku na uniwersycie, a teke podstupimy w Kublańskim Ministerstwie dla togo. Tam pak trzeba judlejszu chylu, aby nam wytygronili. Pojedalo jo se wytogo, aż na niemieni jadna paszona jo byla pydla w Choszebuskiej szule.
0: To groni aż dla filujucie kwalifikacje upada uszci wiece serskie ucpy?
1: To je šiško groniš, vite grono by teke bylo špikulacija. Jasne pak jo, až mjastem v viele šulach neoselska ucpa, lic runoš by dejala se staš. Vystanjome zagroni tam na stopach, nebužome tu vec popuščiš, a v přiducich dňach dalej rozpraviš.
0: Neonažija až pen bužošem veci interesentov na zemje 2008 a 2006?
1: Nie, jasne, lec bużo se nentejšnym interesentam išči kšiš. Toga jo teke zvezane na jich živenske planowanie. Ve togo jo teke cora bylo to grono na selske raže. Škeda nastanjo za tu selsku ucpu. Škeda pak teke nastanjo za zajmce za ten studium. Kužde luž ma teke kublańsku biografiju. Čachota jo až ta se o vytlamjo a frustroščo. Drugi aspekt je, až vjednictva tych šulu musu ulichovaš ceptaju vytsvejogo žila za tošten studium. Lic to bužo išči možno za dvima letoma, to nich nevi.
0: Mižek, Štefani, za tošto rozgrono se ve, nio to jadnučka tema bila na corajšnem pesiženju Serskej rade. My pak bžome vas dalej informirovaš.

0: Zastupniki Serbo pakuju svoje kofery, dokula się wicze startują litosny FUN Kongres, a to w głównym mieście fińskie w Helsinki. Kuszte lito przyjduga zastupniki europejskich narodnych mniejszynów gromadu a obraduju aktualne temy zdolne je wóżece obrzeliote z litosa Charlotte Koszczyc w Zoria projekta a zastupny przedsedar domowiny Hartmut Leibner.
1: Dali rezolucję w kubwaniu, to jest nasza najważniejsza wiec, aż tam uraznijmy, aż serska rzecz trzeba uraznu podpieru we szulcwie, a to w naszym kraju, w Bramborskiej, w Sakskiej.
0: Serbe se nadzieją, aż dostaną podpieru od FUN, aż Unia Europejskich Narodnych Mniejszynów sobą ukbają siście na polityku. Brach ceptario w serbskim szulstwie stoi we fokusu. Jedna dalszna gwona rezolucja obszemio drugą aktualną temu, żowo digitalizację a kumsztną inteligencję.
1: Że wie, aż uwijanie tych nowych digitalnych możliwościów jo teke wegin ważne za mniejszynowe rzece. Nie daj to obgranicowane byś za wielkie rzece, a my trebamy za to wieste zrytki, wiestu podpieru wet naszych statów, aż możemy teke te wet pojedające zrytki tam uwijać za online przewożowanie, a tak. To nie jest nasz nadawk, ale to jest taki statny nadawk. Mamy statną podpieru.
0: To Gronny Hartmut Leibner, FUN-Kongres w mieście Helsinki, wytmijał się wytwiczego aż do niedzielę. Pytam niebużo za Leibnera jeszcze końc, wynia przeprosony tego jeszcze do Estniskie, bużo zmakasz tamne mniejszyny. Miasto drugim się tam, w tym pojedasz, jak się ustatkuje bliska wejna rusojskie z Ukrainu na mniejszynowe zajmy w kraju.

0: Jens Martin z Berko zajmuje se już w tym małego za przyrodu, je weseryżny je wetros, a lubuje w niej przebywać, ale win se zabiera tak ze serskimi miniami rostlinu. Przed letami je samo udał słonik rostlinowych a grybowych miniu, każ jomu dowolio czas uperajo se k serskim wesenarjem i ich naprzaszujo, z czo już wicy razu słyszeli, ako je oglidał dochoze, Maria Idikowska-Winklerowa jo załapiła z mikrofonom, wo co mio se ten raz rozganiał z Halbaszojc Irenu.
1: No to jest nieco oblubowanego. To masz o teke o nicke?
2: Jo, jaglowina. Hrza kraut.
3: No jo to pszała jaglowina?
1: Nie.
2: To jest zele.
1: To jest zele. Dajo szakę jaglowinowe ja. Zorte nicke, dajo teke drugie, kęż mają taki klosk, jo.
3: A to si znala?
2: Jo.
1: Ja, kaž to máš na roli, pen môžeš sa užikovať. To je ono. Znáš topen?
2: To je bald inak delia, ale delia nie jo.
1: Nie jo, delia, nie.
3: To tyke nevenia?
2: Nie.
1: A my groni tomu voľšenik. Voľša?
3: Voľšen?
1: Voľšenik, pšavie.
3: Voľšen?
2: Ale to nie rozčo pri nás. To nie som ja ešte videla.
1: Ne? Vši Malksa, ale kak daleko je Malksa pšec? 2 kilometra? Ta Malksa? Jo, nicka.
2: Kaž ma sme pri Malkse byli, ryby lapali, pa nie sme my na to zelie gledali, my sme gledali veľa rybov tam budu.
1: Nemáš ho biela kopšiva?
2: Jo, možno. Te lope na bald ugledajú ina kopšiva, ale to nepali.
1: Ale ty znáš takéto mi kopšiva, nic veľké linijajce, nie sú to kopšiva?
2: Kopšiva a linijajce, to je všetko jadno.
3: Dere až to nepali.
1: No nie, to je nieco, to kvíšové majú,
2: ugleda enak carnice, ale to ne jo.
3: Dajo te
2: like zelja, ak mi ne znajo, ma nic.
3: Na ja, kaž šo vi bili ve goli, abo na ucepes, če mili nieco druge cini. Gledaj.
1: Gledaj, to kvišo tak.
2: Aha.
1: Máš o to teko?
2: Ne. To bad enak vergiss maj nicht, nic?
1: Žavie, ale ja. Nic ve vože, u nas na dverje, na uce teke?
2: To ne rošče pri nas.
1: Ne. A to je to zelje, že šom tebe gronio, to Berkovach su tomu gronili upac mac. Upacová macocha, macoška. Mm. No, a to samské bavre, kak tie matušky majú. A nie, když je, kak groniš ty za tie dalie, kak ja to ochoze u vás. Sú to i Regine, alebo Georgine?
2: Regine.
3: Regine.
1: Regine.
2: Regine.
3: Nic i Regine.
1: Georgine, i Regine, i Regine, všechno dajú.
3: Ale vy groniš o?
2: Regine.
1: Čo to také brali za vapani kokota, za tie gelande?
2: Jo. To so chrži pente kone o, vite.
3: Vink.
2: Taki, vink, jo. A pene, jo.
1: Jolande za te vrota, nicka.
2: Na te gelandach, jo.
3: Regine.
2: Jo.
0: Jagwowina nie o nic dobrego dopomina na jagwę, ale na roli o ploga. Znajesz wyteki biły kopsiły, tam nie trybasz o mieszczach, aż se wesmaliszo, każ teki wywyścio. Nieco zajemnego w ozelach, by Jens Martin zawieszcze rad wam oglidał, więc szykno zapisują, aż nie by se zabyło.

0: teke sobu grajo, a jo mi gronju, na co mogu se gešći jaseliš?
1: Tam su te povješove figury, ta přespolnica, ten Nikos, ten budnik duce, a te ulicu, tem přigledovajam tam, kak to njega boa v botach, a co se všechno stalo.
0: A muzika grajo teke přitom veliku rolu?
1: Jo, a te na tych živadłowych stacjonach, ja by tak gronju tam se teke spiwa, a potem mamy takie żywą muzykę z kulobulu, takie na zelenej ludce.
0: Na zelenej ludce to groni po tom cunowaniu, pen wiacor, nic wużo pen uści ten koncert w kubki kulobula.
1: Jo, tam ja takie ten koncert. Tam są takie serskie sztuczki pedla, jazzowe sztuczki takie.
0: Ako na przykład mamy my jeden titel?
1: No, na przykład Spiwo Wodzie mamy tam to takie taki serski jazzowane tytuł, ja był gronie. A jeszcze drugi. Mamy takie internacjonalne tytuły z serbskim tekstem. Na przykład angielski Wonderful World, to jest wielicny świat dla nas w serbskiej rzece, w błotach. Tak groń mi kwando, groń mi ga, a za kwando, to jest takie serbskie, a wszako rakowiecki.
0: Jo, kwando, to mamy takie naszą archiwie, a to net za was grajomy, do tego jeszcze raz wyspytują serskie zonowanie. Dożywiosza ten tydzień pietk jeszcze raz przy zelenej łódce Barkowach niemski oto to ustawadliście zur grünen Ecke. Zone wetjedu tam ja, co raz zegar 60, naposledy mich a sedy mich sledny zon. Jo, a nento grajo spiwa, kubka, kulabula, już raz za was.

We prewozu budu přepadaš dom za ognovu oberu a dobre grybowe lito. Ku tym a dalszym temam, nento wiecie we powieściach ujo Gregor Klim dobużin. Kuśto drugie lito pestio Bramborska niekomu myto mine Witkojc, który się z kradu zasajżował za siarsku ryc. W tej dziury tego myta je teke cwąg Bramborskiej siarskiej rady, ten raz myto Nowak, to jo rada cora na swoją posiedzeniu znaczy ceniła. Z 2500 euro dotirowane myto płaci jako najusze uznamienienie za siarskie upasza we Bramborskiej. Przedn raz mogą teke jednotliwe zapytać narażenia za myto. Do tych miejscu jen dostali witajżiszenia Matorizo, rycewietnik Manfred Starosta, piesnikari Bernd Pitkunings a widomnostnica Martina Norbergowa. Statna sekretarka dr. Friedrike Haase wet Bramborskiego Ministerstwa za Zdrowotu a Socjalnego jo nowy cwąg założbowej rady założbiel za serski lud. Weno jo se cora predkstajewa Bramborskiej serskiej raże. We Nordrhein-Westfalskiej narożona Haase żywa we 90 lat we Bramborskiej polityce je zastupnik we założbowej raże jo Michael Brentrup wet wiedomnostnego ministerstwa z tym jo rada za se pełnie obsażona założbowa rada obstoj ze serskich zastupników a zastupników krajowu, zwiska a komunu we narozużio we tom, kak orduj jo penize serskie założby zasajżowane. Prewoz ma nowu halu za ogniowu oberu, ten dom jo za tamne gasenskie jezdzidła. Sledne żywa su se docenili, ten pieczk budu jen svitosnie przepodaż kamaradkam a kamaradam przy sportniściu. Dwie lisie nowotwary trawa, niegaśne skoro 120 lat stary dom nie jo wetpowiedował więcej aktualnym petrybam ogniowej obery, to nie jo jeszcze końc, tych twarskich żywo wejse prewoz bużo skoro zachopić twarzyć nowy wejsny dom, a to teke przy sportniściu. We błotach a gelach nento derje namakajesz grybę. Wez reszt septembra mężo gronisz grybowe eksperta Lutz Helbich, aż jo dobre grybowe lito. Mimo kradu suchych leszojskich miasecu, i to se tola dosć napadało groni Helbich, wesebnie tam, żoż jo mokše a nakšomie gelu gryby rostu. Przybierajuca suchota pak jim to obsiežujo. Kaž luže du do grybov, deje se přece predgledaš při neznatych druženach Bramborski zwisk grybowych ekspertów obradują teke internesie szych bergarjo przy przeszaniach. Kronka ochranojskie je braćowskie je wysady przewieżują serskie chrześcijane przez całe lito. W ludowym nakładnictwie domowina jo nięto ujśło tradycyjskie udaje z kronkami na kuszt żyń za lito 2007 a 2006. Ako nowe kronko lita jo ubrała ekumenijska żywowa kubka, cytat z Biblii, nie boj se, ja som z tobą, nie teśni se, przeto ja som twój Bog. Zestajił jo knigwa Hartmut Leibner, wetnięta su nakładnictwie a kulturne informacje lotka na przedań. Jadro. Miłe wietro nas zinca jeszcze przewozują przez dzień maksymalnie 22 gradów, a przez pemrocone niebio syga tola ho a tam zmiensa pokażo. Alje šamna mrokova fronta jo južo duce žinca vedpodnja šegnjo vedpet vjacora přes cevu dolnu vužicu a pšinja so dešť. S takim myslišo na parasol abo jaku a ved togo smy garono pejedali grybe rostu gašio mokše znaš namakajošo južo viče. Net vece grybo gali viče a až do konca tyženja dali temperaturo okovo 20 gradu ulit do gales zavisče pon upošio.

0: Na nowe udaše našego sarskiego tyženika nowy casnik se zase jaselimy. A przy telefonie mam nento šéfredaktorku, to jo Katalin Poradzkoc. Dobry dzień, Katalin.
1: Na dobry dzień.
0: Ja wykaśćo mi już przerażili, aż co się z kulturu zachopisz, zinca. Co to groni?
1: No ja, to groni, aż ten casnik jo zase pone kultury, a to związane z historią. Na przykład jedna ustajenca, któraż zwiezuje tej temie, kultura i historia, Josep Pietk w Serskim Muzeum wytworzyła pod tytułem Oblica ze zajrzonego casa, jo tam jedna 70 czarno-białych foto ze zachopienka 19. stolicia widzisz. A fotografował jo je szotyski etnograf, umiełc, a fotograf Dennis Galloway. A wenio pebył nikotary lieta w Dolnej Łużyce, okowo Kulowa, a jo tekde ze swojej kameru to siedne żywienie serskich ludzi zapepadną. Tak zmyżnio nam toż ta ustajenca w Serskim Muzeum interesantne poglednienie do zachodności.
0: Interesantne poglednienie do zachodności. My dalej poglednijomy do przychoda, do nowego udasza Casnyka. Na co możemy zejść, Jacelisz?
1: Ja nie to przyjrzymy z lit do przybytności. Lid runów to jest nie to taka zachodność, ale na gut.
0: Znasz oboje. Kon...
1: A Piet Kwiatso taka na tom dniu, na którym se wytworzyła ta ustajenca, jo se wytmiała taka gwona zgromażina domowiny. To miastem zawieści już zgonili, aż Michael Apel, jo ten stary, a runo casny. Noe župan našeje župe Dolna Łużyca, a te druge temy, te je zgromažine, te zgonje šopla nas teke v casniku.
0: A jubileje smo ga teke mili?
1: Za to na gušte pat, dvema jubilaroma učumne gratulirujome šiku kulovatemu borstakoju. Krista Džumblina, jo jadna instytucja, což nastupa serske drastwe, a jej widu w drastwach już już 40 lat pesrednio. 11. septembra jo wana swisiła swój 80. jubilej. A drugi jubilar jo lat 62 pregował to serske żywienie ze swoją literaturą, po wyczych chrycach, jako żurnalist w nowym casniku, a serskim radiowym, a telewizyjnym programie, każ teke na politiskim pylu. Kjomu żywiesz rzasę temu, burstakuju teke od nas, naszej redakcji, uczodnie gratulirujemy. A to jo Juri Koch.
0: Przy telefonie jo była szef-redaktorka naszego sarskiego tyżynika Nowy Casnik, to jo Katalin Poradzkoc. Uczobny rzek, Katalin, aż z czym nam przerażili, na co myśmy się jasaliśmy w tym nowym udasiu.
1: No sobie rad się stało, a życzymy wam hyści redny tyżyn aż na drugi raz.
0: Tyro nas czyje.

0: My cestimy ten tydzień serbskiego spisowaciela a żurnalista, a kojo my coraz swojej żywej szansy ten narodny żyn, Grigor Klim to przełzejo.
1: Juri Koch jo wiele lat czasetki żywał serbskim rozgłosu. Niceno jako reporter jo sobie jadno miecynio, to teka jako komentator. Jego poniżelskie komentary są obogaszili drugi czas serbski program. Komentary są wielkim wesebna żurnalistyczna forma, weni sobie wedbyszczują to mienienie autorów, autora, ale weni deje teke ubożiš k rozmyslowaniu k jadnej temie, ako jo aktualna, zaredovaš a upokazaš drugu perspektivu. To je šeško taki komentar, ešte raz přinjas, čaba uštevaš, ale ten komentar omenim, ten možeme teke nento ešte graš, dokulaš jo dali aktualne jo z leta 2003, titel jo Garno abo dolnosherski smilmy jaden lud.
2: Jo, to przeszanie se przeci zasi staja, smy my jaden lud, abo niebe skiery lipie było gronisz, my smy dwa luzika. Lubi dwa małe, niżli jaden wiecze, gaż ten wiecze, jo pon iści małe dość, aż nam żoż Niemcoju, a Rusoju, a Amerykanariju rozkwaść, co godla, co my se na każdy pad lud mienowaś, gaż smy doch sledkoju, jano, jadna mała ludowa kubka. Ale ważniejsze nieżli cudzym gronisz, co my smy, jo za nas to przeszanie wielgin aktualne, rończkie żedne nowe. Nikotary stolesza jo już o tak, aż te gorny glidają na dolnych, z takiem na tych wokoło miasta Hosibuza, Wytkorejce, Miniece, aż o dołejce jo wszopićku chudcie, a mniejsze, a ryńcie, a co ja wiem, kak ściślimsie. A przy nich gorycy jo szolepsie. Tam są wiec serskich ludzi, a te mogą skoro się serski, a tyki ich zisi, a tak dalej. Tak to jo było prytko wiec, a kundat lat, a tak to żyńc tyki ścijo. A w naszym czasu jo ści k tomu przyszło, aż niekotare ludzie przy nas su siebie długo wystajili, my odowojcy smy wędy, a te tam, te katolskie, su te zorby. A nie ten chaos skoro totalny. A Niemcy jano jeszcze tu głowu wiju. Nient nie smy my w Europie ten mniejszy ludzik, ale takie jeszcze wetnuci ten najwiec rozdrobiony. A jak dejmy cudzemu rozkwaść, co z nami jo poprzałem los? My ga by mogli se k tomu, co mu usmiasz, nie by lic zatem sejdziewa polityka. My musimy widzieć, aż polityka, aby nie powiedział o politykariach, aż polityka przecej niejadność, a zwad użyjo, aby tomu drugiemu szkodziła. A Serby su, lec te wokoło Budyżyna, abo te wokoło Hosiebuza, lec su katolskie, abo ewangelskie, abo niewieriece, wsze su wet tyje polityskie uszyny wetwisne. Wysy mnie pon, każ trebamy za naszo kulturne a narodne żywienie tylko pieniądze. Tam możesz sobie 100% wiesty byś, aż wiesty ludzie w tych ministerialnych uszynach są jasowe, gaż te Serby sem jasobu we włosach mają. Tam raska nejnotne ten stary romski princip divide et impera, to groni żyl a knież. Ten jeden Serb ga tomu drugiemu kosu zaszyju powiesyjo. Co my mienamy na germanizację, my ga jej pusie sami rubamy. Kano som podla był, ako su se ževašerje tije domovine z Budyšina a z Hosiebuza zmakali a vo gornej a dolnej Łužice pojedali. Tam nej ten vet dovojce na togo vet Gorice mienal a naopaki, ale tam su še gromaže oblutovali až naše nučikone reformy, na kotarež nient južo uši 12 let ževame nej su do prytka přišli. Tam nej nam žeden Nimc a žeden minister zadaral, jano my sami. To jo jinak tak, gaž ten stary muž na svoje slie stupa a se pogoršujo, až do prytka nie přižo.
0: Jo, k tomu pasujo dere z biokupki Berlinska droha. Venigronje, ja nie wiem, a to jo teke tite spiva.

0: Naše bubaki su zase pilnje živali na novym aktualnym mojžinskim magazinie. Widzę ja tak daleko, a co mają plitk, to wie bubak moderator Jakob Prydychkeit.
1: A co je nowego? Bubak!
2: Hej ho, a witaj się przy bubaku w septembrie. Ja som Jakob Prydychkeit, a za wiczejsze ustrzewanie som se zase Larisa Kabelscholz jako pomoc obstarał. Przeto na was saka zase cała kopica temu. Ako predne powiedział Karolin Künolc, a wena jo se zaberała z aktualnymi muzykowymi trendami na social media. Pomaga krótki TikTok-hype popszałym umiercam, albo jo to jano krótkie okognusze fame a zajmowanosci. Karo jo siebie cała dokretnie oglądała, jak se ustatkują trendy na muzykowy szmek młodych ludzi. Jej usledki słyszysz o wicze w bubłaku. Mimo tego słyszymy w programie Kuhn Bruninger. Wyn jo był na Sapsop Festiwalu we Wyriecach. To jo se lieto za pytmotom krótko a słodko wytmiło. Tam jo dożywił wszakich serskich umieców, a jo przyszedł pytom teke do rozgrona. Urysk niekotarych takich rozgronów słyszysz o wicze. Na sledku sme Larisa a ja hyšći kopicu zapšumujúcuch terminu a eventu za vás upytavej. Byt partiju a svejženja v botach přes životvove graša až k novej muzice. Zakúšte go jo nieco pödla. Jo, to šikno víče v bubaku. Petakem zašajtujšo.

Ja, to je był nasz aktualny magazyn. Synażia masz ja się wam spodobał, aż co dalej informowane, aż my mogli was rozjazdzić. Każ nic, pen piszczo nam mejku, aby zazwęczo. My jesteśmy na ryskę, pen westaniomy Janusz Ciusiej wam redne rzęczycy, że ja jestem Ania Koroj-Czwarcowa. Miejsza się dalej.